0: nombroke tu wapuma wabaleka. Masiti kupumi nyoka ya mafazi.
1: Ya profet.
0: Kulo mabanga pa.
1: Kanda wachana manja.
0: Ilo njoke profeti igi manga za imi nyonge.
1: Wai.
0: Basi wenye nzeleka ukuti abantu. Basi hala na misele.